Lanketorgel. Oka, oka, oka, oka. Lanketorgel. Pipipipipi. Cuka, cuka, cuka, cuka. Lanketorgel. Rum, rum. Lanketorgel. Ciulen trill. Lum, tum, trill. Lanketorgel. Rum, tum, to. Lanketorgel. Ciulen trill. Lum, tum, trill. Lanketorgel. Oka, oka, oka, oka. Lanketorgel. Pipipipipi. Cuka, cuka, cuka, cuka. Lanketorgel. Rum, rum. Lanketorgel.